Flow basketchi, ty kwaw po basketchi, ty kwaw po siedzi u limitnej szkiri. My jest limitnej skiri, to w torze wyzmęczuli kartą. Drzwi za folicu, ty kartą. Szybki do disek styl, jasno są disek styl. Są dalej tonki, ty kartą. Flow basketchi, ty kwaw po basketchi, ty kwaw po siedzi u limitnej szkiri. My jest limitnej skiri, to w torze wyzmęczuli kartą. Drzwi za folicu, ty kartą. Szybki do disek styl.

0: co to sucé.
1: Znam basketik, warto basketik, warto shit, yo, limitless skin, easy, limitless skin. Powtórzyli mentury, karto, drzwi za folietu, likarów. Żeby do disek steel, jasno są disek steel, są dalej tamtu, likarów. Mówię na basketik, warto basketik, warto shit, yo, limitless skin, easy, limitless skin. Powtórzyli mentury, karto, drzwi za folietu, likarów. J'ai plus de 17 styles, la fonction 17 styles, je suis dans les temps tous les 4 ans.